nyande pope, nyande kere, nyime hame, nyande u, mantere ija u. Pero u ina sangiru, u ina. Dejo yo u ajena, u. Nyande de teo ikote, akuya, ya.